0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.